0: so ogen som nyenye nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbuna ki nwere onwe gi osibo
0: dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi osibo mgbe obula isi owuwa azumbu na rumbu na eso ogen so nyenye gi nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi